0: Tamten baby stoją. Ja się boję na tej baby, to się zaraz mylę.
1: Gdzie?
0: O, na drodze.
1: A nie widzę.
0: Tam trzy baby w seriach się zeszły.

0: Zobaczcie, matki, to nie na darmo. Nad stocznią sztandar z czerwoną kokardą. Za chleb i wolność i nową Polskę. Janek Wiśniewski padł.
1: Rzuciło dum, a poszedł Ziunek z wodą. Woda go zabrała, a cóż ją będę miała. Ziunek mi ziuneczek, a weź i mnie, bo nie ma tu dnia, a przez Ziunka nie przyjnie. Dana moja dana, a służyłam u pana, dobrze mnie tam było, a nie sypiałam sama. Tylko się sypiałam, a z panem na łóżeczku pani zaglądała, a od klucza dziureczku.
2: Może jeszcze coś pani zaśpiewa?
1: A wodę chłopiec młody ściśle pocałuje, a nie narobi szkody. Dyna moja dyna, a jeszcze ja dziewczyna, bo mnie się siedzini, a za chustką jedlina. Za chustką jedlina, a za gorszetym różo, jeszcze ja dziewczyna, a jeszcze ja nie dużo. Łojże moja, łojże, a jak matula korze, jak tatulo nie do, a za chowoj nie boże.

Stworzono je koza, żeby gruzki czasła. Koza nie chce gruzku czusać, gruzki nie chcą spodać. Stworzono je pies, żeby koza kusął. A pies nie chce kozy kusać, koza nie chce gruzku czusać, gruzki nie spodają. A po to je ki, żeby piesa walił. A ki nie chce piesa walić, a pies nie chce kozy kusać, koza nie chce gruzku czusać, gruzki nie spodają. Stworzony je ogień, żeby kija spolił. W ogień nie chce kija polić, a ki nie chce piesa walić, a pies nie chce kozy.

Woda nie chce ognia zaloć, łodzia nie chce kija polić, a ci nie chce piesa walić, a pies nie chce kozy kąsać, koza nie chce gruszku czusać.

0: Poza tym, no na przykład, są jakieś nurty w muzyce rozrywkowej, tej amatorskiej, które płyną podskórnie. To są nurty takie piwniczne. Kiedyś mieliśmy taki nurt nieoficjalny. Dzisiaj znowu się pojawiają. Gdzie pan ma możliwość zobaczenia na przykład punków? Naszych polskich punków? Polpunków?
1: Ale czy musimy ich oglądać w ogóle?
2: Proszę pana.
0: Wie pan, ale chyba po to, żeby się przekonać, że jednak ten punk rock w wydaniu naszym, rodzimym, nie ma cech zbyt poważnych.
1: Może rzeczywiście takich imprez jest za mało, ale jest za mało imprez, które były bardziej autentyczne. Po prostu dla samego śpiewania, a nie dla oceniania, bo oceniać tutaj chyba nie było co.
0: Proszę pana, jeżeli panu występuje taki duet, chłopiec i dziewczyna, którzy śpiewają wiersz dialogowany i ze sposobu, jaki oni ten dialog poetycki podają, wynika, że rozumieją tę poezję, to dla mnie jest wystarczającym powodem do tego, żeby ich oceniało takie jury.
1: Czyli jest pan po prostu za?
0: Jestem za.